Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: jest nowość RMF Max.
1: I've been fighting.

0: hity na maksa.
1: Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić, ale...

ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999

0: centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: I po reklamie.

0: Max. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 zł.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. I po reklamie.

I tak to można zaczynać niedzielę. Reasons w RMF Max i energia w 3-minutowym kawałku na cały dzień. Sobran z tej strony, a to niedziela. Dzień świetny w towarzystwie hitów na Maxa. Let's go! RMF Max. Michiko, gram wam na początek naszego spotkania. Cześć!

Ale Bomaten w RMF Max do kawusi na świetny początek dnia. O ile obudziliście się sami bez budzika lub innego dźwięku, który was wybudził? No to jeden z tych, które nie pozwalają spać dłużej. Ale co jak co, wolę jak dochodzi z kuchni ubijanie schabowych, bo wtedy wiesz, że coś dobrego będzie na obiad. A od samego rana my wam gramy najlepiej i w RMF Max usłyszycie Zalię.

On Tonight w RMF Max i niedziela na pełnym chillku i już na podkręconych obrotach. A do tego dziś Dzień Dziewczyny, więc panowie, czas się wykazać kreatywnością albo chociaż zrobić dobrą kawę o poranku. Ale to nie wszystko. Imieniny mają dziś Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, Dobromiła, Zenajda, Andronik, Gromisław i Firmin. Jeśli znacie kogoś o którymś z tych imion, to koniecznie wyślijcie mu SMS-a z życzeniami. Może będzie zwrotka z zaproszeniem na kawę? Wszystkiego maksymalnie najlepszego, a słonecznych hit od Axwella Ingrosso leci teraz w RMF Max.

0: Rany w RMF Max, a ja jeszcze wracam do dzisiejszego święta, bo to spokoju mi nie daje. Dziś mamy Dzień Dziewczyny i to główna data tego święta. To oficjalny, ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Dziewcząt. Ale są przecież też inne daty spotykane w Polsce. 22 października oraz 20 listopada. No i oczywiście 8 marca, Dzień Kobiet. No, jest co świętować. A przy niedzieli kawa i ciacho wskazane. Ja dokładam do tego hity na Maxa i w RMF Max poleci Neptunika. Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max. Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

0: Doskonałe odświeżenie hitu sprzed lat. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. Już do zagrania jest uszykowany Marlon Hofstadt, ale jego I Like usłyszycie zaraz po 10:00. Tak, żeby obudzić tych, którzy właśnie, jeszcze trochę zaspani, włączyli radio RMF Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: I po reklamie.
8: Tu Kasia.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Witajcie, tu Asia Meus. Razem.

Są numery, które nie znikają przez długie tygodnie z listy Hot Bands i to jeden z nich. Liwka w RMF Max i Poza Tobą Nic. Co znalazło się na podium? Jaki numer potrzebuje waszego wsparcia i jakie nowości są w liście? To możecie sprawdzić nawet teraz na rmfmax.pl. A głosując na swoje ulubione hity, macie szansę na słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. O, taki gadżet na siłkę jesienią będzie w sam raz. A teraz w dobrym bicie po 10:00 Galaxy i Kungs w RMF Max.

Wiktor Dyduła w RMF Max i jego słoneczny hicior. Na koniec lata nie oznacza, że mamy spokój z kleszczami. Za chwilę przekonacie się, że te małe paskudy cały czas są aktywne, przed czym ostrzega Sanepid. Ale więcej powiem wam dosłownie za moment. Wcześniej w hitach na Maxa Tobi Romeo ze swoim Fly High podkręci nam obroty tej doskonale zapowiadającej się niedzieli.

0: taką letnią nutką. Paraiso i Lost Frequencies w RMF Max. A mamy jesień i to czas, kiedy liście szeleszczą pod butami, jak grzybiarze ruszają do lasu z koszykami. No ale uwaga, wśród tych wszystkich borowików i podgrzybków czai się wróg numer jeden. Kleszcz. I nie poszedł spać razem z wakacjami. Zdaniem specjalistów kleszcze jesienią mają się świetnie. Gdy tylko temperatura nie spada poniżej zera, a wilgoć wisi w powietrzu, te małe wampiry ruszają na łowy. A wrzesień i październik to dla nich prawdziwy sezon żerowania. Czasem nawet bardziej intensywny niż w środku lata. No i uwaga, bo w polskim klimacie kleszcze mogą być aktywne od lutego aż do końca listopada. Nawet zimą nie możemy czuć się całkiem bezpiecznie. Uważajcie na siebie, będąc na grzybach. No a później pochwalcie się na tablicy, jakie okazy zebraliście do swojego koszyka. A ja wspominam słoneczne lato i gram wam Summer od Calvina Harrisa w RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.

Tak bujająco, wręcz sentymentalnie, od Justina Biebera w RMF Max. Jesienna chandra to nas nie dotyczy, ruszamy w las. A tam wspomniane przed chwilą kleszcze. Jeszcze mam jedną ważną rzecz a propos tych małych gryzoni, bo najłatwiej jest je spotkać wszędzie tam, gdzie jest wilgotno i cień, czyli lasy i łąki to ich miejscówka. Dlatego jesienią stylówka na grzybiarza Level Hard. Długie spodnie, najlepiej wpuszczone w buty, do tego bluza z długim rękawem, zakryte obuwie i obowiązkowo środek odstraszający w kieszeni, no bo kleszcze nie lubią, gdy ktoś im utrudnia życie. Udanych zbiorów na grzybach, no i spacerów bez pasażerów na gapę. A ode mnie Macie Wasted w niedzielę, jeszcze przed południem w RMF Max.

0: Drag Me Down w RMF Max i chłopaki z One Direction dają radę, jeśli chodzi o muzyczne energetyki na Lazy Day i niedzielne Nie Chce Mi Się. Zanim niedziela stanie się tym złym czasem przed poniedziałkiem, mam dla was kolejne hity na maksa i dosłownie za chwilę zagram wam coś fajnego od szwedzkiej mafii, a ich Happiness So Sad z Licky Lee na wokalu nadal jest w mojej liście ulubionych na ten sezon. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam. Jestem Agata.
21: What up, it's the weekend.
22: What's up, it's Sean Paul.
23: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.

Fastboy łapią lato w Music Sounds i tak wam gramy w RMF Max. A babie lato już chyba za nami. Z prognoz wynika, że teraz nadejdzie ta jesień w gorszej odsłonie. Trzymam jednak kciuki, aby za bardzo się u nas nie rozgościła. A jak sobie dać radę z jesienną handrą? O tym powiem wam w tej godzinie. Wcześniej letnia gotcha Kiry w RMF Max.

0: Mossy Man w RMF Max. A pamiętacie, że zaledwie kilka tygodni temu po pracy zostawało jeszcze sporo czasu, zanim zrobiło się ciemno? Teraz jest ta pora, kiedy dzień się kurczy szybciej niż cierpliwość w korku. Poranki zresztą też nie rozpieszczają. Budzik dzwoni, a za oknem ciemno. Dlatego specjaliści radzą, by jesienią łapać jak najwięcej naturalnego światła. A w pracy warto przesunąć biurko do okna, nawet jeśli słońca nie ma zbyt wiele. No i jest to jakiś plan. A kilka innych sposobów jeszcze wam podrzucę. Teraz wracają muzyczne poprawiacze nastroju i w RMF Max poleci nowy Ali Aux z Lawinią.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: I po reklamie.
14: Grzegorz,
15: Asia, Martyna,
16: Lady Gaga.
15: Z tej strony modelki
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.

To też jeden z moich ulubionych numerów z folderu Dobre na niedzielne przedpołudnie. Sunflower w RMF Max. A wracając do jesiennej chandry i sposobów radzenia sobie z nią, to właśnie przeczytałem, że ruch i dieta też są ważne. Ale najważniejszy jest nasz wewnętrzny tryb jesienny. I o tym, czym on jest, powiem wam dosłownie za moment. Teraz Selena Gomez przejmuje naszą antenę i jej Kill 'Em With Kindness usłyszycie w RMF Max.

0: ekipy nie da się zatrzymać. Bo w sumie po co? Świetnie rozkręcają niedzielne przedpołudnie. Macklemore i Ryan Lewis w RMF Max. A teraz przełączamy się na tryb jesienny, bo zdaniem specjalistów dobrze trzymać się w miarę regularnych godzin zasypiania i wstawania, a także ograniczyć czas spędzany przed ekranem telefonu. I to nie tylko w tygodniu, gdy pracujemy, bo wysypiać się też trzeba w weekendy. No, z tym to może być problem, no bo przecież właśnie zaczyna się sezon na studenckie imprezy, a one są przecież najlepsze. No po prostu nie dajemy się jesiennej nudzie, a żeby było jeszcze fajniej, to za chwilę w RMF Max poleci nowa Margaret.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: Jestem Tomek, a to moja ekipa.

0: Dabdoch z RMF Max i tempo podkręcone. Teraz to już chyba oczekiwanie, aż się ziemniaki ugotują, co? No to na ten przedobiedni czas mam dla was kolejne hity na Maxa, a w nich m.in. Zalia. Będzie też coś fajnego od ekipy Chainsmokers. Bądźcie tylko blisko radia.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: I po reklamie.
9: Emila.
10: Cześć, z tej strony Igor.
9: Hello, this is Ina.
11: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
12: Cześć, tu Karin Cińska.

komuś po 12 brakuje energii, biometr wykręca fikołka i nie sprzyja, to wystarczy włączyć sobie Armina Van Burena i od razu dzień staje się lepszy. A my to gramy dla was w niedzielę w RMF Max na starcie popołudnia. Artemas za chwilę, a ja w tej godzinie powiem wam, kto odwiedzi studio RMF Max.

Tak wam gramy w RMF Max w niedzielę po południu, a ja natrafiłem na taki nagłówek. Do Polski zbliża się duża zmiana w pogodzie i warto przygotować cieplejsze ubrania, bo ochłodzenie będzie spore. No dobra, mamy jesień, połowę października, ale to jeszcze nie czas, by zapadać w sen zimowy. Co to? To nie! Już za chwilę w RMF Max Loser od Tame Impala i to jest właśnie numer, który doda wam energii, a endorfin nigdy za wiele.

0: To Robin Schulz w RMF Max, jego energia na niedzielne popołudnie, a dziś wieczorem w próbie mikrofonu kolejny gość. I Karina Nicińska zaprosiła do siebie Igora Herbuta, który między innymi wspomina współpracę z Męskim Graniem.
1: Pięknie mi się pracowało, cudownie było zobaczyć, jak Vito pracuje po prostu ze swoim notatnikiem. Genialny, to jest typ genialny. Zalia, po prostu super, super osoba i super artystka, która wiele dała i potem nas cały czas na TikTokach po prostu też trzeba nagrywać, więc ona
2: nauczyła was?
1: Nauczyła nas.
0: Ta rozmowa w całości dziś wieczorem w próbie mikrofonu. Warto też rzucić okiem na YouTube'owy kanał RMF Max, gdzie znajdziecie wszystkie nasze podcasty. Zerknijcie tam w wolnej chwili.
3: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.
15: Bajka. Karolina.
16: Wojtek.

Nóżka tupie za każdym razem, gdy gramy wam Perdoname w RMF Max. A przypominam, że już niedługo, tej jesieni, w łódzkiej Atlas Arena, później w Ergo Arenie w Gdańsku wystąpi Pitbull. To będą koncerty, na których RMF Max też będzie z wami. I już powoli można szykować się do tego elektryzującego wydarzenia. O tym, gdzie jeszcze warto się pojawić i gdzie my zjawimy się z naszym radiowym mikrofonem, dowiecie się na rmfmax.pl albo na Instagramie i Facebooku RMF Max. Klikajcie i bądźcie z nami w kontakcie. A ja wracam do fajnego grania na dobrze zapowiadającą się niedzielę. Sexy Magic. Już teraz w RMF Max.

0: Tak idealnie na niedzielne wczesne popołudnie. Bzokaria w RMF Max. Tak właśnie patrzę w kalendarz na kolejny tydzień i szykuje się sporo ciekawych świąt, zarówno tych nietypowych. I w planach jest amerykański Dzień Kolumba, potem jeszcze ciekawiej, Dzień Bezpiecznego Komputera, w środku tygodnia Dzień Nauczyciela, dalej Światowy Dzień Normalizacji, a na deser Dzień Szefa. W piątek przypadek? Nie sądzę. No ale można spróbować negocjować wcześniejsze wyjście z pracy. Świętujcie to, na co macie ochotę, bo w przyszłym tygodniu nie da się nudzić, a my wam fajnie pogramy, no bo od tego nas macie. Sopran, dziękuję za wspólną niedzielę w RMF Max i do usłyszenia. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: I po reklamie.

to jest tempo, które nam do niedzieli pasuje. Sombr w RMF Max. Bo dziś nie trzeba się spieszyć, nie musimy spoglądać co chwilę na zegarek, można nawet telefon wyciszyć, żeby nikt tam w słuchaniu tej dobrej muzyki nie przeszkadzał. Hity na maksa. Robert Majewski, dzień dobry. No jeszcze spory kawałek niedzieli przed nami i prawie cała jesień, o której też będzie w tej piosence. Bardzo pogodny, Wiktor Waligura. Dla was, Soder MF Max.

0: nie wiem, czy zauważyliście, ale o której porze roku by nie zagrać tego numeru? No brzmi wakacyjnie, Don Omar w sam raz na niedzielę. No ale nie ma się co łudzić, jesień wkroczyła na całego, tego nie przeskoczymy. Raczej się nią cieszmy, no bo później przecież będzie jeszcze zimniej. No i właśnie chciałem zapytać, czy już tam odczuliście jakoś, że zaczyna się powoli, ale jednak sezon infekcji, jakieś katary, kaszle się pojawiły. Spróbujemy wspólnie znaleźć kilka sposobów, jak do tego nie dopuścić. No a za chwilę sposób na niedzielny relaks, duet Fastboy będzie i zagram wam też Gromiego w RMF Max. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
4: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
5: Nie, nie, ja czekam na streszczenie.
6: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
7: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
19: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

Chyba nie tylko prowadzącemu się cieplej robi, kiedy głos Zliwki rozbrzmiewa w głośnikach. Do tego wieczorami przydadzą się oczywiście ciepłe kaloryfery w domu. I to jest częste pytanie w październiku. Jak tam grzeją u was? A podobno babie lato zapowiadają nam na październik synoptycy, czyli będzie jeszcze szansa na noszenie t-shirtów. Chociaż można by to jakoś ładniej nazwać. Na przykład dziewczęce lato, tym bardziej, że dzisiaj dzień dziewczyny w kalendarzu. Nie wiem, czy jej dziewczyny, bo to nie ja wymyślałem, tylko ONZ. No ale jak się dziewczyna dowie, panowie, to nie urzędnicy, tylko wy będziecie musieli organizować kolację. No to kombinujcie, ja tu zagram coś dobrego pod to święto. I żel, czyli mega petarda. Jeszcze z wakacji, później wcale nie gorsza nowość. To będzie Aloner.

0: David Guetta, oczywiście w RMF Max. Skoro potrafi rozgrzać tłumy, no to myślę, że z nami sobie w niedzielę też poradzi. Obiecałem, że zrobimy sobie dzisiaj taką listę zasad, rad, jak przygotować się na sezon infekcji, który, no nie oszukujmy się, no powoli się zaczyna. Chat GPT, jak mu to pytanie zadać, to od razu wyjeżdża ze szczepionkami, czyli najgrubszy kaliber. Ja nie mówię, żeby unikać. No są tacy, co chcą, są tacy, co nie chcą, nie będziemy rozstrzygać, ale zacznijmy od podstaw. No przede wszystkim się wysypiać. No i już widzę, jak niektórzy mówią, no szefunciu, jakie wysypiać, jak w poniedziałek ja muszę być o 6 na przystanku. Serio? To co ma powiedzieć kierowca, który wjeżdża tym autobusem na przystanek o 6? On musiał o 4 wstać. No ale dzisiaj można było te zaległości nadrobić. Kto nie skorzystał, no, będzie miał okazję dopiero za tydzień. Nauczyciele trochę szybciej, bo w środę ich święto. Do uczenia o zdrowiu, do dbania o zdrowie jesienią jeszcze wrócimy dzisiaj, a za moment kolejna bardzo dobra nowość na jesień. Będzie Neptunika w RMF Max.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia.

0: Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: I po reklamie.

0: ogóle nam się nie nudzi Vermafax, ten numer. A szczególnie jesienią brzmi dobrze, bo potrzebujemy jak najwięcej takich gorących dźwięków Shimza za nami. A przed nami po 14 jeszcze Alex Warren, Tobi Romeo między innymi. No i podpowiem wam, na co można się dziś wybrać na kinową randkę, bo mamy w ten weekend kolejne premiery. A za moment, już nie premierowo, ale to cały czas prowokuje do tego, żeby trochę tam podkręcić głośność, Eli Oaks z Lawinią polecą z głośników. RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Radek.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

0: Haj, haj, no mam nadzieję, że w niedzielę macie tyle energii, co Tobi Romeo.
1: Gramy hity na maksa.
0: To za parę minut podpowiem wam, na co tą energię dzisiaj można spożytkować. No bo jeśli spacer z czworonogiem już był, jeśli pomogliście w kuchni przy obiedzie, no to można będzie z czystym sumieniem wybrać się na coś nowego do kina. Na co o tym za 15 minut, a teraz artystka, która jest jak kino premium. Efekty specjalne robią wrażenie. Ewa Max.

0: Elton John i Dua Lipa w RMF Max, jeden z naszych ulubionych duetów, Cold Heart. No, tu zimne serce, a tam w kinie gorące premiery, no bo w ten weekend na nasze duże ekrany wjechał nowy film z Robertem Pattisonem.
1: Are you sure your parents aren't home?
0: Prime Time. To jest opowieść o charyzmatycznym reporterze, który przenika do podziemnego świata przestępczego, no i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji, no i w drodze na szczyt popularności zaczyna tracić swój pierwotny cel. Bardzo ciekawie się zapowiada, jak potoczą się jego losy, możecie sprawdzić dziś. To jedna z kinowych premier tego weekendu. No a ja tymczasem wybieram dla was kolejne hity na maksa na weekend, na niedzielę. No i myślę, że Kygo będzie pasować idealnie. Take Me Back zagram wam za moment. Max.
2: Reklama. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
5: Mam na imię Jadek.
6: A ja Daniel.
7: Cześć, tu Roxy Węgiel.
8: Cześć, tutaj Trip.
9: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Hej, na dźwięki, przy których trochę cieplej się robi, to Eben w RMF Max. Za oknami za to coraz chłodniej. Taki mamy klimat, co zrobić? No i już niektórzy łapią za różne kolorowe pigułki, za suplementy, żeby zwiększyć odporność. Okej, to może pomóc, ale znawcy tematu twierdzą, że to nie jest niezbędne. Wystarczy dobrze się odżywiać, spacerować regularnie, no czyli robić wszystko to, na co sporo osób w tygodniu nie ma czasu po prostu. No ale może dziś warto spróbować, jeszcze kawałek niedzieli przed nami przecież. Zdrówka życzę, no i zamiast tych suplementów podrzucę zdrową porcję dobrej muzyki za chwilę. Imagine Dragons w RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Witajcie, mam na imię Klaudia.
13: Cześć, jestem Kuba.
14: Hi, this is Britney Spears.
15: Hi, this is David Guetta.
16: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.

Rudimental jeszcze przed 15, ale za 2 tygodnie to już będzie przed 16. No szybko to poszło, kolejna zmiana czasu przed nami. No, teraz to mamy łatwiej, bo większość tych elektronicznych sprzętów sama się przestawia. No co z drugiej strony trochę nas rozleniwia. Jak tam zostanie w domu jakieś urządzenie bez podłączenia do Wi-Fi, no to może być później niezła zmyłka w poniedziałek rano, ale to dopiero za 2 tygodnie. A tu jeszcze według letniego czasomierza Taylor Swift wchodzi ze swoją najnowszą piosenką Patient Zero. Nie wiem jak wy, ja lajkuję. Rymes, no.

0: chyba najbardziej się cieszą z jesieni, no bo przypominam, że artysta ma jeszcze w tym roku dwa razy wystąpić w Polsce. Najpierw 27 listopada w Łodzi, no i później na początku grudnia w Trójmieście. Bilety może nie są tanie, no ale sami wiecie, ile teraz kosztuje paliwo, a to do odrzutowca to pewnie jeszcze droższe. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Dziewczyny, no to gdybyśmy mieli wybrać taki żeński odpowiednik Pitbulla, to czy Lady Gaga waszym zdaniem by pasowała? Będzie okazja porównać po 15, ale wcześniej, dosłownie za moment, zagram wam Post Malona.
1: Reklama. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Cześć, tu Oskar Sims.
13: Hello, this is September.
14: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

0: pasują do niedzieli jak mleczko do krawki. Tame Impala, Loser w RMF Max. Bardzo lubię tych chłopaków i nie dlatego, że mieli odwagę nazwać sobie w ten sposób piosenkę, że loserzy, no.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Było o chłopakach, a ty nie wiesz pewnie, że to dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dziewczyny. Zawsze mówicie nam, że mamy Dzień Chłopaka,
0: no,
2: a powinniśmy obchodzić Dzień Mężczyzny. To dzisiaj nie składać ci życzeń, tak?
0: Nic w ogóle, wiesz co? Słuchajcie, będzie o aferkach, może nie o naszych, tylko takich poważniejszych z różowego dywanu. Ale dziewczyny, no wygląda na to, że jednak mamy swoje święto, więc się rozsiądźcie wygodnie, odpalcie głośniej radio.
2: Odprowadzimy was do końca weekendu, do 19 w RMF Max. Różowy dywan, Anka i Fiołas, cześć!
1: Poczuj dobry beat.
2: Jeśli w tygodniu nie mieliście czasu na ploteczki, nadrobimy razem.
0: No i supro. Daria Zawiałow i Teko Hemingway.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: bujają niezawodnie Alexis Jordan i Sean Paul w RMF Max. Czy jest w ogóle szansa, że ktoś w tym tygodniu przegapił aferę Książula?
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Z nami nie przegapicie nic. Człowiek, który przez lata udawał się do restauracji i oceniał cudze jedzenie, ba, dawał nawet swoje specjalne znaki jakości, właśnie wypuścił mrożoną pizzę i mówi ludziom, że to jest super.
0: No jest afera, pół Polski kontra Książulo. I powiem ci, kojarzy mi się to z historią Elvisa. Nie wszyscy wiedzą, menadżer Elvisa sprzedawał koszulki z napisami kocham Elvisa i nienawidzę Elvisa, bo robił biznes na dwie strony.
2: No, dokładnie.
0: I Książulo powinien zrobić to samo. Sprzedawać pizzę i skrobaczki.
2: Skrobaczki?
0: No dla tych, którzy chcą zaskrobać jego naklejkę z knajpy.
1: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: I po reklamie.
17: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
18: Cześć, jestem Angelika.
19: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
20: Cześć kochani, z tej strony Cleo.

0: Deli Supreme i MJ Deli w RMF Max w niedzielne popołudnie. No jak chce się mieć coś Supreme, to warto o tym pomyśleć wcześniej, bo inaczej nam wykupią.
1: No to może warto teraz zapisać się na kalendarz adwentowy już. Mamy październik.
0: No właśnie, czas najwyższy.
1: Jest taki za 600 zł. Co w środku można znaleźć? O tym zaraz w RMF Max.
0: To nie chodzi o zwykły kalendarz, chodzi o wojnę kalendarzy adwentowych w rodzinie królewskiej. Zaraz szczegóły.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: I po reklamie.
15: Tu Radek.
16: Z tej strony Asia.
17: Hi, this is Cascada.
18: Hej, tu Roxy Węgiel.
19: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy

0: Sibyl i Never Go Away w RMF Max. No ten konflikt też chyba nigdy nie pójdzie w niepamięć. Teraz między Meghan Markle a rodziną królewską trwa wojna na kalendarze adwentowe.
1: No bo Meghan wypuściła taki, wiecie, luksusowy za 600 zł, a król Karol zrobił jej konkurencję o 500 tańszą. U niej są ręcznie podpisywane czekoladki inspirowane jej smakami marmoladek, a u króla Karola 24 mleczne.
0: Króla Karola po prostu wygląda, jakby był z dyskontu, a jednak Meghan Markle to jest takie bardziej ekskluzywne, no i przede wszystkim u Meghan Markle to jest handmade.
1: No i dlatego wybrałbym to od króla, no bo jego nikt paluchami wcześniej nie dotykał.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Wojna na czekoladki w rodzinie królewskiej, a reszcie świata przy tym to najbardziej smakuje popcorn.

0: Bez względu na czas, ten numer wciąż dobrze jedzie.
1: Skoro zaraz piąta, to stacja pierwsza. Ktoś w końcu powiedział, zbieramy się? Tak to wygląda na rodzinnych imprezach w niedzielę.
0: Powolutku, powolutku. Timbaland i Kerry Hilson. I za chwileczkę 17 w RMF Max. A to jest Różowy Dywan. Zostańcie z nami. Max.
2: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Magda!
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
14: Hey, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Michał Siwek.

0: Już widzę Rafała Masaraka, jak się do tego buja. On w końcu najbardziej lubi te latynoamerykańskie rytmy.
1: A Rafał Masarak w tym tygodniu wskoczył na pierwsze strony plotkarskich portali, bo no, było podejrzenie, że rozstał się z partnerką, a mówi, że ich związek jest jak rzymskie małżeństwo.
0: Rzymskie małżeństwo?
1: Pierwsze słyszę. Chcecie wiedzieć, co to rzymskie małżeństwo? Zostańcie z nami, zaraz wam zdradzimy.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: tylko ty. Liwka i poza tobą nic w RMF Max. No to jak to jest w końcu tego maseraka? Widzi świat poza partnerką, czy też nie?
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Nie ma szans, żeby już nie widział jej w ogóle, bo w końcu jest mamą jego dzieci. Mhm. Ale planują ślub 8 lat. Czy do niego dojdzie w końcu? Ostatnio Rafał Maserak przyznał, że oni już są małżeństwem rzymskim.
0: Rzymskie małżeństwo. Co to znaczy w ogóle? Słuchajcie, bo rzymskie to ja na razie tylko znam sandały. Także proszę mi wytłumaczyć.
2: Według Rafała Maseraka rzymskie małżeństwo to takie, że czasem się rozstajesz, czasem się schodzisz, bo cały czas iskrzy. Tak po włosku z temperamentem.
0: No powiem ci, ciekawa konstrukcja. Nie jestem pewna, czy to byłaby moja ulubiona forma związku.
2: Nie wiem, czy włoski to styl mi też to polski trochę przypomina. No. Rano się rozchodzisz do pracy, a potem się schodzisz po południu po robocie.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Mi się skojarzyło, że włoski, dlatego że to wszystko wisi na włosku.
2: Ja nie wiem, co Maserakowi wisi, szczerze mówiąc.
0: Shakira, daj.

0: zamiast Only Girl powinna być wersja Only Boy, no bo on jest jeden, jedyny w swoim rodzaju i pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Messi w tym tygodniu i jego łzy były bardzo na topie.
1: Pożegnalny mecz z Beninem zakończył się wynikiem 3-0, ale mało mówi się o tym, jak zostali potraktowani zawodnicy Beninu. Bo oni nie mogli sobie z Messim robić zdjęć po meczu. Nie było szansy na żadne wymienianie się koszulkami.
0: Ejku.
1: Nawet nie mogli wejść do szatni ani podać mu ręki. No i trochę byli takim tłem.
0: No, było na pewno im wszystkim przykro, ale słuchajcie, ilu jest ludzi, którzy chcieliby dostać po takim meczu koszulkę od Messiego? No przecież każdy tego chce.
1: Musiałby się ubrać jak Joey we wszystkie ciuchy Chandlera. Wiesz, jak matrioszka, ściąga jedną, pod tym jest kolejna i następna, i następna.
0: No tak byś miał każdego zadowolić.
2: Reklama. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: I po reklamie.

0: Dawid podsiadł jego sezon na moment przed godziną 18 w RMF Max. No, oni to może teraz siedzą w studio razem z Soblem, bo nagrywają.
1: Nagrywają albo...
0: Dokładnie, premiera w 2027.
1: Ja wiem, co robi Maja Chwalińska za to.
0: No?
1: Wcina ciasto. Dzisiaj ma 25 urodziny. Także wszystkiego najlepszego, Majka.
0: Maja.
1: Teraz już z górki.
0: Tak, z okazji urodzin Mai chcieliśmy dać wam jeszcze jedno przyzwolenie na serniczek w niedzielę.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
13: Zuśka.
14: Hey, it's Shakira.
15: Hey, it's Somber.
14: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: wskazówki zegara zwalniają pod koniec weekendu, jeśli jesteście z nami w RMF Max po 18.
1: Za chwileczkę zabierzemy was na tydzień mody w Paryżu. No w końcu to jest różowy dywan, moi drodzy.
0: A jeśli chcecie rozbiegać niedzielny obiad, zaraz zdradzimy, jak to zrobić, nawet się nie pocąc.
1: Anka i Fiołas jeszcze przez godzinkę z wami. Hello!

0: odblaski dobrze mieć, w końcu mamy jesień. No i dobrze też sprawdzać, najlepiej...
1: To jest utwór o odblaskach tak naprawdę. The Weeknd i Blinding Lights.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Odblaski jesienią dobrze mieć i dobrze sprawdzać influencerów. Słuchajcie, podczas maratonu w Berlinie chińska influencerka przebiegła rekordowo maraton, a okazało się, że jeździła rowerem w trakcie.
1: No generalnie influencerzy to nie są nasi przyjaciele, moi drodzy. Oni sprawiają tylko, że my mamy się trochę gorzej poczuć, że nie potrafimy tak jak oni, no.
0: A ona źle do tematu podeszła. Trzeba było na koniec wskoczyć do wanny i powiedzieć, że pomyliło jej się z triatlonem. Bieg był, rower był, jeszcze tylko kąpieli brakowało.
1: Piękne.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie.
14: Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Talking Body od Tavlow w RMF Max. Jedyna mowa ciała, jaką znam, to burczenie w brzuchu, ale w niedzielę chyba to nikomu nie grozi.
1: Albo strzykanie w plecach. I wyobraźcie sobie, że na tygodniu mody w Paryżu właśnie pojawił się trend, z którego może być niezadowolony twój fizjoterapeuta. A że ten program nazywa się Różowy Dywan, to my wam zaraz wszystko wytłumaczymy. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Tu Kasia.
10: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
11: Hej, I'm Ed Sheeran.
12: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.

0: dodaj smolasty, nim zajdzie słońce. A czy pokazy mody to już przypadkiem nie zaszły trochę za daleko?
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: I ponieważ to jest różowy dywan, to my specjalnie dla was zaglądamy także na paryski tydzień mody, bo jest skandal na cały świat. Na pokazie pojawiły się modelki z kukłami na plecach, które przypominały ciała martwych miliarderów.
2: Takie zombie. No. I był tam Donald Trump, Jeff Bezos. No,
0: tak jest.
2: Przekaz był prosty, satyra na bogactwo.
0: Chociaż
2: i konsumpcjonizm.
0: Tak naprawdę dla mnie to była metafora życia, wiesz, niekoniecznie satyra. To jest
2: to
0: po prostu dowód na to, że żeby się dorobić, to musisz lecieć na czyichś plecach.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Wiecie co nowego w Paryżu? To teraz to.
3: To jest nowość RMF Max.
2: Świeża propozycja. Back to yours.
4: I've been going back to yours. I've been finding

0: Jazzy and Spritz w RMF Max. No na szpryc to chyba za późno już, chyba że taki z herbaty, którą no. zrobisz na gazowanej wodzie. Takiego szprycera to jeszcze można w ten weekend.
1: Czyli prawie kombucha. Co to kombucha, to ja już Piłasowi wytłumaczę potem, albo wam wytłumaczymy za tydzień znowu w różowym dywanie. Dziękujemy wam serdecznie.
0: Jak to w niedzielę łapiemy się po 16, no i jutro po 9 zapraszamy w Byle do obiadu Anka i Fiołas.
1: Dzięki za dziś, pa!
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

Mógłbym się tego nauczyć grać na skrzypcach, no ale niestety nie mam ani skrzypiec, ani talentu. To Ali Aux, Lavinia i Reasons. Dzień dobry, Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Zaczynamy Max Reels z wami do godziny 22. Wpadnie Rihanna, Jay-Z z parasolką. Będzie Eben, All of My Love, a teraz Dub Dogs.

0: Parasolka jak najbardziej się przyda dzisiaj i w kolejnych dniach, bo może przelotnie popadać. To Rihanna, Jay-Z i Umbrella w RMF Max. A ja zaglądam do kalendarza i trochę się spociłem, bo dopiero teraz zauważyłem, że mamy Dzień Dziewczyny. Jeśli nic nie zrobiliście do tego momentu, drodzy panowie, no to trzeba działać. Szczególnie, że mamy przysłowie. Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. No to panowie, wszystko dzisiaj dla kobiet robimy. A przed nami Zalia i Tylko kochaj mnie, bo to najważniejsze.
1: Hity na maksa. Max.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Jestem Kuba.
17: Tu Martyna.
18: This is Lady Gaga.
19: Z tej strony Cleo.
20: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF.

To jest energia, to jest moc. Ręce w górę. Tylko nie mówcie tego po niemiecku, bo dziwnie wyjdzie. Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max. A czy zdarzyło wam się kiedyś zakrzyknąć bubr? No to moi drodzy, za chwilę wiadomość taka, że wszyscy razem zakrzykniemy.

0: Ten utwór tak wciąga, że aż można przejechać zjazd. To Harry Styles i As It Was. A teraz wiadomość, która jest prawdziwa, ale brzmi jak żart. Leśnicy z okolicy Lublińca chcieli ostrzec spacerowiczów koło zbiornika wodnego, że mogą pojawić się bobry i mają w tej okolicy niezłą wyżerkę. Postawili znak, uwaga, bobry. Znak był drewniany. Bobry, znak, uwaga, bobry zjadły. A więc wojna. Max.
1: Reklama. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwin swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: I po reklamie.

0: Gipsku Konjonatan i Tymasz. Jeśli kobieta zapyta was, a co ja takiego mam? To pamiętajcie, panowie, że każda wasza wypowiedź jest inaczej punktowana, jak w Familiadzie. A przed nami Marlon Hofstadt, będą też Sugar Babes, czyli cukrzycowe księżniczki. Czy jakoś tak? Macie jakieś lekcje angielskiego do polecenia?
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Monika?
10: I jeszcze ja, Mati.

Kto ma większe grupis? Czy Oskar Cyms, czy taki Dawid Kwiatkowski? Tego nie wiem. Może ktoś kiedyś o tym napisze pracę licencjacką. Przed nami nowość od Miley Cyrus. Będzie też Shimza. Ja nazywam się Piotr Ambroży. Witajcie w mojej bajce. To Max Reels, a już teraz Black Eyed Peas.

0: To jeden z tych utworów, który wypełnia nas całym sobą. Ray i Where is my husband? No, celebryci w Polsce pokazują, że nasz partner mógł się jeszcze nie urodzić. A przed nami, moi drodzy, powiem o wypowiedzi pewnego prezesa, bardzo bogatego człowieka, który powiedział coś takiego swoim współpracownikom, że aż, no, zrobiło się im łyso.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
9: Marek, podaj tam to zamówienie.
10: Ty, przecież on nie słyszy.
9: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
11: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. I po reklamie.

Two Colors i Prima Donna. Zatańczcie do tego i to z lekkością. To by było wyzwanie. A my teraz przenosimy się do salki zebrań w Korpo, bo ostatnio prezes międzynarodowej korporacji, bardzo popularna, ale nie powiem jakiej, podobno powiedział swojemu zespołowi, że uwaga, jeśli ktoś wciąż ma gęstą czuprynę na głowie, to znaczy, że nie pracuje wystarczająco ciężko. Zgadnijcie, czy prezes ma włosy. Bardzo dobrze. Oczywiście nie ma. RMF Max. Następnego dnia wszyscy pracownicy wyglądali jak na koncercie Pitbulla. To nie genetyka, to zaradność i pracowitość, pamiętajcie.

0: Calvin Harris i My Way. Jeśli jesteście w trasie, to Calvin jest razem z wami. A ja zaglądam do kalendarza i już o tym mówiłem, ale przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Dziewczyny. A wiecie, że kobiety mają bardzo dobrze rozwinięte widzenie peryferyjne, u mężczyzn bardziej rozwinięte jest widzenie centralne. To by tłumaczyło, dlaczego kobieta zawsze mówi: myślisz, że ja nie widzę? No, bo właśnie widzi szerzej.
1: Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
14: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Hey, this is Imagine Dragons.
19: What's up, it's Sean Paul.
20: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF.

0: No, byłoby wesoło. No i radość wielka, kiedy po prostu dostałem drugą szansę. No i to była wisienka po prostu na torcie i pięknie mi się pracowało, cudownie było zobaczyć, jak Vito pracuje po prostu ze swoim notatnikiem. No genialny, typ genialny.
1: Ale ty tak nie pracujesz właśnie z notatnikiem i tak dalej?
0: Pracuję, ale no nie w taki sposób jak on. On świetnie myśli. Ja po prostu potrzebuję większego czasu, większego zastanowienia się, większych testów samym sobą. Kiedy oni mnie pytają o zdanie, co uważasz?
1: Tak, albo no zapytajcie mnie za dwa dni.
0: No, dajcie mi chwilę i raczej także właśnie ja się raczej odzywałem w momencie, kiedy wyjechaliśmy do domu, ja sobie tego przysłuchałem, na drugi dzień po prostu gdzieś tam przyjechałem albo po prostu na grupach, nie? Fantastyczna ekipa i piękny numer. To
1: pytanie,
0: jest...
1: który, bo ja tańczę, lubię tak samo mocno jak nareszcie.
0: Ekstra. No i tutaj też kolejna sytuacja. Mateusz mówi, o może weźmy ten, ja o to powalczę, żeby dwa były. Aby stary, pewnie, ekstra, nie? Więc tutaj też to taka rzecz. No, każdy dał z siebie na maksa wszystko. Podsumował tę naszą historię Mateusz w ten sposób, że jak zejdziemy ze sceny ostatniego koncertu i zbijemy sobie piątki, te ostatnie, to na pewno nie powiemy nareszcie. Więc to było bardzo...
1: Bardzo fajne podsumowanie.
0: No i to jest prawda. Właśnie Mateusz, nie? To jest właśnie Vito.
1: Posłuchajmy w takim razie. Męskie granie orkiestra 2026 w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, a także tańczy w próbie mikrofonu na antenie RMF Max i do rozmowy z Igorem. Wracamy za

0: być. Utwór z najnowszej płyty Igora Herbuta, który cały czas jest w studiu RMF Max, a wysłuchacie próby mikrofonu. Jeremia. Jeremia to jest jakiś rodzaj domu przecież. Bobrów co prawda, ale jest. Jakimś schronieniem, trochę azylem. No właśnie, ale jaki to jest dom? Gdzie ty nas zabierasz?
1: Jeremia tak fantastycznie zobrazowało to, co chcę powiedzieć i o czym chcę powiedzieć. To, ile jest pewności i niepewności zarazem. To, że szukasz jakiegoś takiego Jeremia, czyli swojego schronienia zbudowanego z nomen omen chrustu.
0: Tak.
1: Muł na tafli wody, nad którą nie masz kontroli. Więc jest to pewna metafora czegoś, nad czym nie masz kontroli zupełnie. Samo budowanie tego, to jest, daje ci pytania, czy chcesz to budować z kimś, czy sam, czy to jest ostateczny twój dom, twoje schronienie. To, że chcesz stworzyć to, to już coś o tym ci mówi.
0: A te poczucie bezpieczeństwa twoje, taki azyl, myślisz, że on jest bardziej no w tym życiu prywatnym, czy jednak scenicznym? Albo było tak przez moment, a jest trochę inaczej teraz.
1: Są dwa życia, trochę. Chociaż już teraz staram się w jakiś sposób. To wszystko chodzi o balans, o równowagę. Ja piszę.
0: Wiemy, słyszymy.
1: O tym, co jest, o tym, co było, o tym, co się wydarza. O marzeniach, o miłości i o jej braku. I o, to jest, wiesz, wiedza moja, bądź raczej brak tutaj zawarte.
0: Czyli szukanie.
1: No jakby mnie zapytać, czy to jest o mnie, no to...
0: No na pewno musi być.
1: No widzisz, no jak w razie czego to jak ktoś wejdzie za intymnie, to powiem, no to licencja poetyka.
0: Bardzo lubię, jak to zdanie zawsze się pojawia w rozmowach.
1: Tak?
0: To jest bezpieczne, nie?
1: Jest bardzo bezpieczne, to jest bardzo bezpieczne. I to, no ja jestem na scenie bardzo, bardzo szczery. To jest takie skomplikowane, jest taki trochę dualizm czegoś, nie wiem, bo ja żyjąc pod kamieniem, czy będąc tym kamieniem, powoli staram się, no ten łebek gdzieś tam do tego świata wyciągnąć.
0: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się w tym studiu już prawie 3 lata temu, to użyłeś takiego określenia o sobie, że ty żyjesz trochę pod tym kamieniem. Aha. Jak usłyszałam żółwia po raz pierwszy, pomyślałam sobie o tym momencie wtedy, który się tutaj wydarzył. Natomiast jeszcze w życiu nie słyszałam, żeby artysta którykolwiek powiedział o własnym utworze, kocham ten numer.
1: O, a o którym tak powiedziałem? O żółwiu. No, tak jest.
0: A to jest właśnie utwór o tym, że ktoś cię pokochał takim, jakim jesteś?
1: Na pewno też tak.
0: Zastanawiałam się, kiedy po raz pierwszy usłyszałam ten numer, czy to jest numer, który trochę kierujesz do samego siebie, czy bardziej do tej drugiej osoby, która być może jest w twoim życiu.
1: Myślę, że tak i tak.
0: Ważna rzecz.
1: Bardzo, absolutnie. No i też dzięki tej osobie, nie? Absolutnie. I chociaż ja współpracuję z emocjami już 15 lat, a tak solowo bardziej już no, 8 powiedzmy, no to trochę myślę, że Szewc bez butów chodził, nie?
0: Najwyższy czas. Naszą rozmowę w całości z Igorem Herbutem możecie już teraz wysłuchać na YouTubie. Próba mikrofonu. A jeżeli chodzi o nowości muzyczne, nie tylko z polskiego świadka, o tym trochę więcej w próbie mikrofonu za chwilę.

0: RMF Max.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Świat sobie poradzi.
1: No mamy nadzieję, że tak. Dużo dzisiaj Vito Bambino w próbie mikrofonu na antenie RMF Max, chociaż okazja absolutnie wyjątkowa, bo piosenka, którą przed chwilą wysłuchaliście, opowiada o takiej szkolnej codzienności tych dzieciaków, które odbierają świat jednak zupełnie inaczej niż większość ich rówieśników. To początek kampanii, która ma przede wszystkim zwrócić naszą uwagę i nauczyć nas większej empatii w kierunku neurotypowych dzieci, które na co dzień mają trudność na przykład z funkcjonowaniem w hałasie. Za kampanią stoi również Fundacja Avalon, która uruchomiła z tej okazji pomarańczowy telefon wsparcia. Wszystkie szczegóły i numery telefonów znajdziecie na pewno na stronie Fundacji Avalon. Zachęcamy w szczególności rodziców. Więcej ciepła do siebie i zdecydowanie mniej hejtu, by walczyć nie tylko z otoczeniem, ale często też z samym sobą. Trochę, żeby się pogodzić, a przestać kłócić. I niech to będzie słowo wstępu, które zostanie z wami przy okazji tego numeru. Bruno Mars już teraz.

kiedy słyszycie Mercy w próbie mikrofonu na antenie RMF Max, mogło tak samo jak i mi pojawić się wam to pytanie, ale co się stało z tą świetnie zapowiadającą się na wielką karierę walijską wokalistką, której płyta Rockefeller stała się jedną z najważniejszych albumów XXI wieku? I tak naprawdę ta odpowiedź przyszła dopiero kilka lat temu, kiedy Duffy odważyła się opowiedzieć o porwaniu, o przetrzymywaniu i brutalnej napaści, która doprowadziła ją do wycofania się z życia publicznego. Opowie wam o niej trochę więcej w dokumencie, który obecnie jest w trakcie przygotowania dla jednej z platform streamingowych, głównie w formie przestrogi i który mamy nadzieję zobaczyć jeszcze w tym roku. Muzyka potrafi być tak pięknym narzędziem do poradzenia sobie z tak trudnymi też emocjami, że czasami mam wrażenie, potrafi znieść wszystko. Chociaż w takich momentach to chciałoby się powiedzieć take away my problems, gdzie u tezy oczywiście leży również ucieczka. To tytuł epki artysty, o którym mam wrażenie za chwilę będzie bardzo głośno i za chwilę ta jego gwiazda naprawdę rozbłyśnie. Nazywa się Charlie Gere, a z początkiem jesieni wydał znakomity, znakomity album. I to piosenka Kocyk. Prosto, właśnie z niej.

23 na zegarach oznacza jedno. Drugą godzinę próby mikrofonu w RMF Max, w której dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. Stąd już za chwilę z debiutancką płytą Natalia Marczuk, a ja nazywam się Kari Incińska. RMF Max. Dobry wieczór.

0: Siódma Sosna i Natalia Marczuk również w studiu RMF Max, nie tylko na antenie w próbie mikrofonu. Dzień dobry, dobry
1: dzień
0: wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Ty już wiesz, po pełnoprawnym debiucie, który już mamy, wyczekany, wychuchany, wreszcie oficjalnie już pokazany też wszystkim i oddanym nam słuchaczom, dlaczego ten numer zażarł i jest takim fenomenem?
1: Myślę, że pierwszy czynnik jest dlatego, że to jest duet z Mateuszem Gętkiem, czyli z fantastycznym artystą. No ale też kwestia tego, że ten utwór jest taki właśnie najbardziej radiowy, radosny, taki, że jak się go słucha, to aż się buzia cieszy. No i też chyba najbardziej radiowy, radosny, taki, że jak się go słucha,

0: tej melodii, która wchodzi do ucha dosyć szybko i bardzo przez długi czas nie chce z tej naszej głowy wyjść. Ten numer cały czas zyskuje sobie też nowych słuchaczy i słuchaczki, ale no właśnie, rozmawiamy o pełnoprawnym debiucie. Mamy plamy. Dlaczego tak się nazywają, też na pewno sobie o tym powiemy, ale Siódma Sosna, z tego co zdążyłam się dowiedzieć, czy ona powstała po randce i to takiej dobrej randce?
1: Oj tak, to jest też zabawna historia. Napisałam ten utwór jadąc na rowerze w Gdańsku, na Wrzeszczu. Pozdrawiam wszystkich gdańszczan. I tak, rzeczywiście byłam po świetnej randce, byłam w euforii. Jechałam sobie tym rowerem nocą, tutaj pięknie rozbłyskało całe miasto, no i miałam w głowie właśnie melodię, tekst, no i tak powstał tak naprawdę właśnie i pierwszy refren i cała pierwsza zwrotka i cały refren. No, mogę powiedzieć, że ten utwór napisałam jadąc na rowerze. Potem wróciłam do domu, nagrałam tą looperową wersję, wrzuciłam na TikToka i świat wybuchł.
0: I poszło, poszło. Na czym polega dobra randka?
1: To jest akurat historia miłości na odległość. Gdańsk i Warszawa, dwa miasta. No i się jeździło z jednego miasta na drugi i czekało się na ten moment. Myślę, że też tak masz, zamieszkajmy w tym mieście razem. No i w końcu zamieszkałam.
0: A, czyli to jest historia szczęśliwa.
1: No tak, tak.
0: A to super, to gratuluję, bo tutaj pytanie w takim razie, skąd te plamy? I w ogóle taka ciekawa metafora tego, żeby to dosłownie wszystkie historie miłosne, które dostajemy na tym albumie, one w ogóle bardzo mi się kojarzą i myślę, że tytuł nowego albumu Wiktora Waligury mógłby też świetnie pasować do twojego albumu, że to są właśnie te krótkie historie o miłości, które dostajemy na dosyć wczesnym etapie, kiedy nasze życie uczuciowe dopiero gdzieś tam się rozwija i kiedy my, mam wrażenie, też poznajemy samych siebie. Na którym momencie stwierdziłaś, że najlepiej właśnie miłosną historię też porównać w jakiś sposób do tego prania?
1: Pranie po prostu było jakimś takim symbolem, który stwierdziłam, że bardzo pasuje do tego materiału. Też kojarzy mi się z moim domem. Mam i zapach w ogóle świeżego prania. Też bardzo, bardzo mile wspominam. A plamy, no właśnie. Po prostu stwierdziłam, że każdy z tych utworów tak naprawdę troszeczkę jest inną historią. Niesie za sobą inny ładunek emocjonalny. Jakby struktury tych utworów są różne. Pisane są na różnych materiałach. I na tych materiałach zostały różne właśnie plamy, jakieś ślady po osobach, po doświadczeniach. No i spięłam te wszystkie historie w jedną całość i czasami jest to szyte właśnie takim wzorem patchworkowym. Ja też jestem taka właśnie patchworkowa, zresztą kamizelka, którą zawsze mam na sobie, też o tym świadczy. No i jakoś tak się to wszystko spięło. No, nie wiem.
0: Tak wyszło.
1: Tak wyszło.
0: I tak miało wyjść najwidoczniej. To skoro już usłyszeliśmy tą jaśniejszą stronę płyty, tą szczęśliwą historię, to dla kontrastu, dla tej plamy. Coś, co w pierwszym odruchu, jak posłuchałam, pomyślałam sobie, wow, taka Polska Billie Eilish. Dlatego.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: Nie wiem, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć.
1: Ty zabija mnie powoli, bo kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić, jeśli mi na to pozwoli.

0: tego. I Herbaciana, którą przed chwilą też wysłuchaliście w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. W studiu autorka tych piosenek, czyli Natalia Marczuk. Rozmawiamy sobie o twoim debiutanckim albumie, na którym te utwory możemy usłyszeć. I to, o czym też rozmawiałyśmy w pierwszej części rozmowy, że dla mnie i dlatego i Herbaciana są ze sobą bardzo spójne, są ze sobą połączone i ta kolejność moim zdaniem nie wychodzi w ich przypadku, no właśnie, przypadkowo. Ale jest tutaj ten moment takiej dla mnie osobiście dużej inspiracji Billie Eilish. Jesteś fanką, słuchaczką.
1: Nie, absolutnie, wiesz. Ja jestem bardziej właśnie fanką takich indie folkowych rzeczy. Zawsze wspominam zespół Fleet Foxes, który namiętnie słucham. Klimaty Billie Eilish oczywiście też uwielbiam, ale nie jest to artystka, którą się inspiruje. Więc to porównanie jest dla mnie niesamowicie intrygujące, ale oczywiście też bardzo miłe, więc dziękuję ci za to.
0: Nie ma za co, możesz sobie tylko podziękować, to twoje piosenki. Pamiętasz, jak powstawały te dwa numery?
1: Utwór Dlatego powstał...
0: To też ciekawa nazwa, Dlatego, prawda? Można tak połączyć to też ze sobą.
1: Powstał na mojej uczelni. Na jednych zajęciach profesor powiedział, żeby po prostu stworzyć właśnie utwór na tekście pisarza. No i wybrałam sobie jedną artystkę, napisałam do tego tekst, do tego muzykę, no i ten utwór został ze mną. Później miał jakieś swoje momenty zmian, a Herbaciana też jest właśnie połączona z Gdańskiem i z uczelnią, bo z kolei po zajęciach już, jak przyszłam do mojego przyjaciela Michała Rajcy, którego też serdecznie pozdrawiam, który jest współautorem tego utworu, Michał powiedział mi: słuchaj, Natalka, mam dla ciebie taki motyw muzyczny, który nagrałem kiedyś na dyktafon i myślę, że idealnie do ciebie pasuje. Spróbujmy coś z tego zrobić. Puścił mi to i automatycznie pojawiła mi się w głowie właśnie melodia do Herbacianej i tego samego dnia usiadłam i napisałam ten tekst. Stwierdziłam, że muszę to dokończyć i siedziałam, nie wiem, do drugiej w nocy, ale skończyłam i to jest no jeden z takich najważniejszych dla mnie utworów na tej płycie. Najbardziej go lubię. Myślę, że jest tam jakaś taka właśnie magia i ta nadzieja, która też zostaje do końca, czyli po każdej burzy też jest dzień. To zdanie bardzo ze mną rezonuje i no, myślę, że niesie za sobą ważne znaczenie.
0: Chociaż myślę, że muzycznie na tym albumie dostajemy jakąś taką klamrę kompozycyjną, że pierwszy i ostatni numer są tymi, powiedziałabym, najmroczniejszymi. Ciągnie cię w tą stronę? Ty czujesz, że to będzie ten kierunek? Czy po prostu też wyszło trochę na zasadzie eksperymentu?
1: Eksperyment, totalnie, to jest to. Wiesz co, no, historia powstawania też tych utworów bardzo ewoluowała na przestrzeni tych 3 lat. No bo właśnie ten album powstawał w takim okresie czasu. No i pamiętam bardzo dobrze takie próby z moimi chłopakami z zespołu, kiedy trzymałam w ręku ukulele, na którym właśnie powstawały wszystkie te utwory.
0: A oni co mówili? Zostaw ukulele!
1: Tak, to po pierwsze. A po drugie, nie no słuchaj Natalka, tutaj musi być jakaś gitara. Ja słyszę tutaj rockowe jakieś riffy i grają mi te motywy. A ja mówię, no nie, w ogóle to ja nie... To nie jestem ja. Ja nie jestem taka mocna i mroczna. Musi zostać ukulele. No i co się stało? Więc wiesz co, no ja się też zmieniałam.
0: Zobaczymy, co czas przyniesie w takim razie. Jeszcze wracając do ostatniego numeru na tej płycie, tam się pojawia takie zdanie i ja muszę trochę zapytać, czy ta osoba, która miała to usłyszeć z tej sceny, usłyszała?
1: Ale wiesz co, ta historia z tym utworem też jest taka no, ciekawa, bo ten utwór był pisany też na przestrzeni długiego okresu czasu i pierwsza część była pisana do konkretnej osoby, a druga była trochę abstrakcyjną historią, więc no właśnie, ani trochę mi nie wstyd. Chcę, żebyś usłyszał te słowa ze sceny. Nie są do jakiejś konkretnej osoby, ale jeżeli by to połączyć z tą pierwszą częścią utworu, no to tak, ta osoba już to usłyszała.
0: Czyli warto było.
1: Oj tak, warto było szaleć, tak.
0: Zachęcamy wszystkich, żeby sięgnęli po plamy, dali szansę Natalii, żeby zagościła w waszych uszach, a jestem pewna, że to się wydarzy prędzej czy później, dość szybko i na długo. No i w takim razie co? Kiedy kończymy jeden etap? Ja wiem z doświadczenia, że zaczyna się myśleć już o kolejnym. Czy tak jest?
1: Tak, no właśnie moi bliscy mówią, że ja to już bym mogła trzecią płytę nagrać. No i myślę, że moich słuchaczy nie zostawię o suchej nitce przez kolejne miesiące. To nie jest tak, że wydałam płytę i będzie cisza przez najbliższe miesiące. Myślę, że już całkiem niedługo coś możecie ode mnie usłyszeć, nie tylko solo, ale może w jakimś duecie, albo w ogóle w grupie. Zobaczymy. Śledźcie moje social media, tam znajdziecie wszystkie informacje.
0: Dzięki.
1: Dziękuję.

jakie ciary. Jakbym słyszała pierwsze wczesne Sisters. A to Sara z kolei, którą warto zapamiętać na dłużej, z utworem Superfly, będącym takim listem miłosnym do kobiet. Ale nie tylko do kobiet, do wszystkich, żeby nie naginać się czasami wobec oczekiwań świata i po prostu pozostać sobą. Wysłuchacie próby mikrofonu w RMF Max i myślę, że tego artystę to akurat z tej audycji znacie bardzo dobrze. Nazywa się Max Tahasiuk i jego nowy singiel Ćma będziecie mogli usłyszeć już 18 października w Chojnicach, następnie w warszawskiej Hydrozagadce w grudniu i na koniec w styczniu w Gdańsku. 15. Zapamiętajcie.

ale słodko nam się zrobiło. Za sprawą Poli Błasik w próbie mikrofonu, ale nie dajcie się zwieść tej cukierkowości, bo pod spodem kryje się bardzo ważne przesłanie, żeby nie dać się zamknąć nawet pozornie szczęśliwym związku w złotej klatce i pamiętać o tym, żeby zawsze pozostać jednak sobą. 14 lutego, no fajna data, w 2027 roku pojawi się jej płyta Samo się płacze, na której usłyszymy gościnnie m.in. Kamila Bednarka i wspomnianego już dzisiaj w tej audycji wcześniej Igora Herbuta. Ale a propos ciekawych duetów, to taki mam dla was już teraz. Norbi i Wika.

zostać kimś, zostać chcę. Łapię się na tym, ale nie zwalniam. Nie umiem żyć wolno, mózgu awaria.

0: Poranka.
1: Warto wziąć sobie głęboko do serca cały tekst od Renaty Ślesickiej i Jakuba Magiery. W awarii mózgu. W mózgu awarii. W próbie mikrofonu na antenie RMF Max. I pamiętać o nim nie tylko w niedzielne wieczory, ale przede wszystkim w poniedziałkowe poranki. Kari Incińska, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze niedzielne spotkanie w próbie mikrofonu. Przypominam, że całą rozmowę z Igorem Herbutem znajdziecie już dostępną na YouTubie próba mikrofonu, ale wraz z muzyką pojawi się także i w przyszłą niedzielę, na którą już teraz zapraszam. Niedziela 22. Słyszymy się ponownie. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bar.